0: Podólna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików

0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma dzisiejsze święto?
1: Święto 1 maja, jako Dzień Ludzi Pracy, świętowanie z tej okazji jest bardzo ważne dla każdego, kto pracuje i rodzin osób pracujących. Walka o to, żeby poprawiać godne warunki pracy spowodowała, że w świecie, ale i w Polsce, ten dzień jest wyjątkowo traktowany przez ludzi związanych z pracą. My we Włocławku, jak wiadomo, każdego roku od lat spotykamy się tutaj właśnie przy pomniku ludziom pracy na bulwarach, aby zainaugurować pochód pierwszomajowy i przejść tym pochodem razem z ludźmi, którzy szanują to święto i pamiętają, jak pracowało się dawniej, a jak pracuje się dziś. Dzisiaj, oprócz naszych zasług, które każdy w swoim zakresie posiada, to jest także możliwość integracji się w ramach Unii Europejskiej, a Unia Europejska pomaga nam wszystkim w zakresie intensywnego rozwoju. Tak jest w Polsce, tak jest w mieście Włocławku. Jednym z priorytetów to jest szacunek dla ludzi pracy, ale przede wszystkim dążymy do skracania czasu pracy. Ja jeszcze pamiętam, jako uczeń, jako student, że pracowaliśmy 6 dni w tygodniu i od 1976 roku staliśmy się państwem, gdzie pracuje się 5 dni w tygodniu po 8 godzin, 40 godzin tygodniowo. Włocławek jest takim przykładem pilotażu, gdzie wprowadził prezydent skrócony czas pracy do 7 godzin dziennie, a w kraju jest kilka takich miejsc, w których zarówno samorządy, jak i również instytucje, firmy skracają czas pracy. To jest dążenie polskiej lewicy i myślę, że w najbliższym czasie osiągniemy to, że dokona się zmian w kodeksie pracy, aby wszyscy mogli pracować w skróconym czasie pracy, bo jest to dość długi czas pracy względem innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie program SAFE, poprawiający naszą obronność, bo musimy pamiętać, że pełnoskalowa wojna trwa za naszą wschodnią granicą, a żeby się dozbroić i być przygotowanym na każdą trudną sytuację, trzeba mieć finanse. Stąd Unia Europejska przygotowała program SAFE, z którego my jako kraj już korzystamy przy bardzo ostrym sprzeciwie opozycji. Dlatego dzisiaj trzeba zdefiniować słowo patriotyzm. Kto jest takim patriotą? Bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie

0: obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm, lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie, w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.

0: Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy taki ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla Wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie

0: na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć właśnie o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzie sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na dzieci. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat, to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy, też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była nas 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busa jeszcze. I prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
5: No utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tańce, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz.

i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Bezpieczne Łużyce 26 pod takim kryptonimem odbyły się dwudniowe ćwiczenia z reagowania kryzysowego służb, których organizatorem była 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Scenariusze ćwiczeń zakładały współdziałanie służb instytucji w stanach zagrożenia o charakterze sabotażowym oraz dywersyjnym. Działania przeprowadzono na terenie gminy Osiecznica, Małomice i Jułowa. W ćwiczeniach uczestniczyli żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, jednostki samorządu terytorialnego, policja i Państwowa Straż Pożarna.
1: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego to jeden z kluczowych obowiązków, który zgodnie z wytycznymi przełożonych realizujemy co najmniej raz w roku we współpracy z samorządami oraz administracją publiczną. Ich zakres nie jest przypadkowy. Wynika on bezpośrednio z priorytetów, które w danym terenie wyznacza infrastruktura oraz potrzeby lokalnej społeczności. Skupiamy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy wpływ na codzienne funkcjonowanie ludności cywilnej. Mowa tu o instytucjach publicznych, takie jak urzędy, ośrodki zdrowia, jak również kluczowych elementach infrastruktury, takie jak mosty, wiadukty, a także systemy zaopatrzenia w wodę niezbędną do życia.
0: Wagę ćwiczeń dostrzegają samorządowcy.
2: Kolejne ćwiczenie powoduje, że nabieramy coraz więcej doświadczenia. Jest to okazja do przetestowania wszystkich procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i myślę, że te dzisiejsze ćwiczenie i jutrzejsze na terenie naszej gminy będą 3 epizody, pozwolą na wypracowanie jeszcze lepszych, skuteczniejszych metod związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3: Te ćwiczenia, jak te, w którym bierzemy teraz udział, to tak naprawdę mają ugruntować zasady współpracy, a przede wszystkim przepływ informacji. Bo w tych przypadkach zagrożeń wszelakich siłami natury, ale również tymi geopolitycznymi, które mogą się pojawić, najważniejszym elementem spinającym, oprócz oczywiście zasobów, ludzi, jest to, żeby był dobry przepływ informacji i żeby ta informacja docierała do wszystkich jak najszybciej. I myślę, że to ćwiczenie, w którym teraz bierzemy udział, to przede wszystkim ma zbudować taki system wymiany informacji i szybkiego współdziałania.
4: Jesteśmy powiatem wojskowym na granicy z województwem dolnośląskim, z jednostką wojskową w Świętoszowie. Mamy też wojska sojusznicze na naszym terenie. Tym bardziej każde takie ćwiczenie, które może nas jako społeczeństwo, ale także samorządowców czegoś nauczyć, jest bardzo cenne. My mieliśmy w tym swoim ćwiczeniu również pozorowane pewne działania, tak jak tutaj, więc myślę, że udział mój w tych tutaj ćwiczeniach to będzie dopełnienie tej wiedzy, którą posiedliśmy wszyscy w powiecie żagańskim w ubiegłym roku, w październiku.
0: I tak wyglądały ćwiczenia Bezpieczne Łużyce 26. Teraz przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Kolejne manewry odbędą się w przyszłym roku.
5: W całym kraju odbijają się echa tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Poseł, działacz społeczny znany z pomocy potrzebującym. Poruszał się rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdzie doszło do zderzenia z samochodem osobowym. Był posłem 10. i 11. kadencji Sejmu. Samorządowcem oraz osobą silnie zaangażowaną w działania społeczne. Wspierał m.in. chore dzieci, seniorów oraz działania na rzecz zwierząt. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia. W wielu miejscach w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu upamiętnienie jego działalności. Jedną z nich jest zbiórka karmy dla zwierząt, zorganizowana przez środowisko włocławskiej Lewicy.
6: Śmierć naszego kolegi, dobrego samorządowca, posła, a przede wszystkim człowieka, który czynił wielkie dobro, była straszną wiadomością. Jednak same jego działania, same działania Łukasza Litewki pokazały to, że po tak tragicznym wydarzeniu, jakim była jego śmierć, nie chciałby on, żebyśmy po prostu zatrważali się w wielkim bólu, tylko dalej czynili to dobro, które on czynił.

0: cenił. Nie chciałby, aby ta dobroć, którą on kultywował, zanikła. Chciałby, żeby każdy, kto może, każdy, kto chce, pomógł w jakiś sposób, czy poprzez właśnie taką zbiórkę karmy, którą organizujemy my we Włocławku, w biurze poselskim Piotra Kowala, na ulicy Kościuszki 12, czy na przykład poprzez takie zwykłe czyny, jakim jest zrobienie zakupów osobie potrzebującej. Ale wracając właśnie do tej zbiórki karmy. We Włocławku organizujemy zbiórkę karmy dla zwierząt ku pamięci Łukaszowi Litewce. Karmę każdy, kto chce, może przynieść dziś i jutro oraz w poniedziałek po weekendzie majowym. Dziś i jutro jesteśmy otwarci dla wszystkich Państwa od godziny 9.30 do 16.30, natomiast w poniedziałek po weekendzie majowym jesteśmy w godzinach 14.30, 18.30. Przyjmujemy karmę zarówno jak dla psów, jak i dla kotów. Chcemy, aby to całe dobro, które Łukasz Litewka przekazywał zwierzętom, cały czas było kultywowane. I nie chcemy, aby po prostu to, co on rozpoczął, zanikło. Chcemy cały czas kultywować to dobro.
1: Jest to forma kontynuacji działań, które były dla Łukasza Litewki szczególnie ważne.
2: W niedzielne południe Centrum Końskich wypełnił ryk setek silników. W tym dniu miłośnicy jednośladów zebrali się, aby uroczyście rozpocząć sezon motocyklowy 2026. Wiele osób przybyło, by wspólnie spędzić ten słoneczny dzień. Wydarzenie organizowane przez Czarną Flotę rozpoczęło się przy kolegiacie Świętego Mikołaja. Tam miała miejsce msza święta, której przewodził proboszcz ksiądz Jacek Wieczorek. Po nabożeństwie duchowny poświęcił zebrane pojazdy z pokładu jednego z nich.
3: Jest to nasze uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Myślę, że w granicach 150 motocykli, no troszkę pogoda nam się, liczyliśmy na więcej, ale miejmy nadzieję, że dojadą jeszcze. Po mszy świętej będzie poświęcenie motocykli, później wyruszamy na paradę ulicami miasta, tam w ulicę Warszawską, jedziemy koło Kauflanda, zawracamy ponownie do ulicy Piłsudskiego i ponownie do ulicy Warszawskiej, gdzie jedziemy do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2. Gdzie czeka na nas taka biesiada motocyklowa i integracja.
4: Dla wszystkich motocyklistów szczęśliwej i szerokiej drogi.
2: W wydarzeniu uczestniczył m.in. poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, który również przyjechał do Końskich swoim motocyklem.
5: Może kilka słów o tej pasji, czemu pan tutaj jest?
6: Dla mnie to jest pasja praktycznie od urodzenia, ponieważ ja nauczyłem się jeździć na motocyklu w wieku 17 lat i to była WS-ka. Mojego ojca, który był policjantem w Końskich oczywiście i to była pasja, którą kultywuję do dzisiaj i szczerze mówiąc przyjeżdżam praktycznie co roku do Końskich i przyjechałem na całą Europę, kiedy byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. No krótko mówiąc jest to miłość chyba, która będzie trwała ze mną do końca mojego życia.
7: A ja mocą udzieloną mi przez Boga i Jego Kościół wyświęcam się według zwyczaju apostolskiego na księdza Kościoła Jezusa Chrystusa.
8: Ksiądz Adriana Gabryś przyjęła święcenie w Pile. To pierwsza ordynacja na prezbitera w parafii świętego Jana.
9: Nigdy w Pile nie było ordynacji na prezbitera, czyli na księdza osoby. Ja swoją miałem w swojej macierzystej parafii w Mysłowicach. Tak więc jest to dzień taki świąteczny, można powiedzieć, z tej przyczyny, że jest to pierwsze wyświęcenie kobiety na księdza w Wielkopolsce. I jest to coś nowego nie tylko dla Piły, ale chyba i dla Wielkopolski.
8: Swoją kapłańską posługę będzie pełnić w parafii w Lesznie. Jest z wykształcenia teologiem.
10: Uważam, że Kościół jest dla ludzi, to ludzie tworzą Kościół, nie urzędy, nie duchowni, ale wspólnota wszystkich wiernych i ksiądz duchowny jest po to, żeby do tych wiernych wychodzić i współtworzyć tą wspólnotę razem z nimi.
8: Ksiądz, ksiądzka czy księdza Ada, a może po prostu pastorka czy też kapłanka.
11: Tak, no język polski jest nieprzygotowany do tego, a myślę, że pani ksiądz czy pani pastor będzie dobrze.
8: Wierni z jej macierzystej parafii są przekonani, że ksiądz Ada sprawdzi się w nowej roli. Już odprawiała nabożeństwa, ale nie mogła udzielać komunii.
12: Dla nas to, że kobieta taką funkcję pełni, no to jest jak gdyby oczywista oczywistość i to już nie budzi jakiegoś zdziwienia szczególnego.
8: A może być dobrą przewodniczką duchową, zwłaszcza dla kobiet.
13: Sama jest mamą, ma dwójkę bardzo fajnych, udanych dzieci, także myślę, że zrozumienie problemów codziennych kobiet będzie głębsze u pani pastor Ady niż u męża, który jest świetnym pastorem, ale chyba bardziej do

0: fachowo będzie utalentowana w tym kierunku, jak no, większość kobiet jesteśmy bardziej empatyczne.
1: Ksiądz Ada będzie pracować razem z mężem. Ksiądz Waldemar Gabryś jest proboszczem w Lesznie, a teraz udzielał żonie błogosławieństwa. Kobiet w kapłaństwie może być coraz więcej, bo wszystkie kościoły przeżywają kryzys powołań.
2: Myślę, że to jest problem wszystkich kościołów, zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, że chętnych jest coraz mniej, gdyż łączy się to z odpowiedzialnością nie tylko materialną, ale także duchową. Jeżeli ktoś jest osobą podejmującą refleksję nad wnętrzem człowieka, to taki ksiądz ma bardzo trudną służbę.
1: Ordynację kobiet na księży luteranie przyjęli w 2021 roku. Rok później wyświęcono 9 kobiet. Teraz dołączyła 10 do tego grona.
3: Myśmy mieli w Polsce do tej pory ordynację na diakona, bo mamy jeden urząd w trzech posługach, diakona, prezbitera i biskupa. Teraz mówimy o ordynacji na prezbitera, natomiast diakonów mieliśmy już od 2000 roku.
1: Kobiet prezbiterów u polskich ewangelików jest teraz 10. Żadna z kobiet nie została jeszcze biskupem, ale to tylko kwestia czasu.
4: Kierownika budowy Łukasza Nowaka zapytaliśmy, czy prace będą mogły toczyć się równocześnie w trzech obszarach, czyli przy demontażu przęsła ESTB, przy budowie filara nurtowego i przy elewacji przyczółka w Tczewie. Najpierw poprosiliśmy jednak o informację z bieżących działań na placu budowy.
5: Mamy wykonane przeprawę pontonową z pontonu W2. Pontony umożliwiają nam dostęp do wyspy, do podpory. Dzięki temu możemy prowadzić prace rozbiórkowe. Tak jak to widać w kadrze, rozbieramy obecnie filar.
6: Ten most pontonowy, on już będzie z nami do końca tej inwestycji?
5: Będzie on służył potem w dalszej części etapu realizacji, czyli na etap wykonania nowego fundamentu i nowego filaru w osi 20. Prace żelbetowe, dostawa materiałów stali, betonu będzie odbywać się właśnie po tym moście pontonowym.
6: Czy możliwe będzie kontynuowanie prac trzytorowo, bo wiadomo, że tutaj macie takie trzy zadania. Rozbiórka przede wszystkim ESTB, to też Tczewian bardzo interesuje. No i przyczółek, który ma mieć tą pokrywę kamienną.
5: Tak, te prace w tych trzech zakresach można prowadzić niezależnie, nie kolidują ze sobą i to będzie wykonywane.
6: Czyli spodziewamy się w jakimś takim kulminacyjnym momencie, ilu pracowników, że będzie zaangażowanych tutaj na terenie budowy?
5: No myślę, że tam gdzieś koło 60 osób będzie zaangażowanych tutaj w tym zakresie.
6: Ale to tak raczej latem?
5: Tak, latem.
4: Metoda demontażu przęsła ESTB w szczegółach jeszcze nie jest ostatecznie zatwierdzona. Łukasza Nowaka zapytaliśmy, jakich technologii można się spodziewać przy oddzielaniu elementów przęsła i przenoszeniu ich.
6: Kiedy będziecie mogli przystąpić do demontażu ESTB i czy to będzie wyglądało tak, jak pamiętamy sprzed 7-8 lat, gdy firma Banimex po prostu po kawałeczkach odcinała kratownicę?
5: Nie, będzie to się znacznie różnić diametralnie. Mamy w swoim zakresie wykonać demontaż tego przęsła, zachowując jak największe fragmenty, które mogą być potem eksponowane w późniejszym czasie. Tak? Elementy będą, powiedzmy, przypominały kostki sześcienne. Im większe elementy, tym lepiej, natomiast no, ma to swoje też ograniczenia podczas prac demontażowych. Planujemy wykorzystać środki pływające oraz hydraulikę siłową w celu opuszczania poszczególnych elementów. Te elementy będą przygotowane na podstawie projektu technologicznego, który musimy złożyć do akceptacji przez do konserwatora.
6: Kiedy rozpocznie się demontaż przęsła ESTB i od czego to zależy?
5: Rozpoczęcie w prac demontażowych przęsła planujemy w okresie 5 sierpień. Wynika to z tego, że no, muszą być uzgodnione projekty technologiczne, między innymi przede wszystkim z konserwatorem zabytków. Również musi być uzgodniony podział elementów tego przęsła, który będziemy transportować.
7: Młodzi mieszkańcy gminy Gniewino jak co roku spotkali się na cmentarzu więźniów KL Stutthof w Rybnie, gdzie uczczono pamięć poległych w Marszu Śmierci.
8: Cmentarz więźniów obozu KL Stutthof w Rybnie to najważniejsze miejsce pamięci na terenie gminy Gniewino. Wczoraj miały tam miejsce uroczystości pamięci poległych w Marszu Śmierci, w których wzięli udział uczniowie gminnych szkół.
9: Uczniowie naszych obu szkół z Kostkowa i z Gniewina dwa razy w roku praktycznie kultywują pamięć o tej

0: tej strasznej historii o marszu śmierci obozu koncentracyjnego Sztutow, bo właśnie w kwietniu, tak jak dzisiaj po raz 10 bieg pamięci i ta symboliczna uroczystość ze sztandarami, ze wspomnieniami tutaj na cmentarzu i w trzecią niedzielę września, kiedy tradycyjnie od wielu, wielu lat tę tradycję wprowadził świętej pamięci sołtys Andrzej Miedziak, że odbyła się tutaj msza w intencji właśnie ofiar Marszu Śmierci.
1: Podczas wczorajszych uroczystości nie tylko złożono kwiaty pod pomnikiem, ale także wysłuchano wystąpienia Edmunda Piura, dla którego życie bezpośredni wpływ miały wydarzenia obozu KL Sztutow.
2: Każdy młody człowiek stara się znaleźć poprawną relację z rodziną. No, moja rodzina była kulawa w tym sensie, że kiedy miałem 8 dni, ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym Sztutow. Został spalony w krematorium. I ta myśl o brakującym ojcu szła ze mną przez całe życie. Jak miałem 13 lat, zmarła moja mama i już reszta rodziny się rozproszyła po świecie albo zostali po prostu zgładzeni w wyniku działań II wojny światowej i ta tęsknota za rodziną po prostu powodowała to, że usiłowałem sobie zbudować pewną wizję tego, czego nie usłyszałem od najbliższych. W związku z tym wszystko to, co dotyczyło obozu koncentracyjnego Sztutow, było takim motorem do poszukiwań, do czytania, do rozmawiania z ludźmi, którzy ten obóz przeżyli.
1: To świadectwo mówi wprost o tym, że tragiczne historie mają swój wpływ także na kolejne pokolenia. Dlatego też tak ważne jest mówienie o tamtych wydarzeniach tym, którzy kreować będą naszą przyszłość.
0: Dlatego tak ważny jest udział młodzieży, tak ważne jest edukowanie dla pokoju. Edukowanie dla poszanowania życia, dla poszanowania wolności. To jest bardzo trudne, bo być może teraz ta młodzież nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myślę, że kiedy wkroczą w dorosłość, będą jednak pamiętać, że tutaj na tym cmentarzu byli, że też przeżywali, że ich obecność była ważna dla naszej społeczności. Póki pamięć trwa, to nic nie jest utracone, więc ta pamięć, która jest mostem między pokoleniami, jest bardzo nośna też edukacyjnie.
1: I jest ona wyrazem patriotyzmu, ale także naszej wiary w człowieka i jego dążenie do dobra, a nie do kolejnych tego typu tragedii.
3: W minionym tygodniu obchodzony był Dzień Ziemi, co zawsze skłania do społecznego edukowania, ale również do aktywności na rzecz poprawy czystości naszego otoczenia. W związku z tym dobrą praktyką jest organizowanie akcji porządkujących, by poprawić stan środowiska, ale też za przykładem młodego pokolenia Bartoszyczan stworzyć przestrzeń wolną od cyfryzacji i oczywiście śmieci.
4: Ilekroć odbywa się sesja z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce, tyle też razy priorytetowym jest temat śmieci, które zalegają to tu, to tam, ale wszyscy wiedzą, że te odpady nie biorą się znikąd, nie urosły, że najzwyczajniej zostały wyrzucone przez samych mieszkańców. I tak pojawiają się to tu, to tam, tworząc nie najlepszy wizerunek miasta, ale też samych mieszkańców. Co więcej, nie tylko radni poruszają ten temat. W kręgu młodego pokolenia on też jest aktualny, a zrodziła go codzienność. Dwóch młodych dziś ekologicznych bohaterów.
5: Mieliśmy pomysł na zbudowanie bazy gdzieś, no i poszukiwaliśmy miejsca i znaleźliśmy, i to miejsce nam wpadło w oko i zobaczyli.
6: Po prostu chcieliśmy je posprzątać, żeby mieć jakąś bazę na lato, po prostu żeby nie grać przed komputerem, tylko wyjść na dwór.
5: No, ale było, no dlatego posprzątaliśmy, bo było tam tyle śmieci, więc... No,
6: dwie, trzy godziny zeszło, na pewno.
5: Wzięło się worek i rękawiczki, no i sprzątać.
6: No, były jakieś spodnie, szmaty, chipsy jakieś.
5: Butelek to było dużo, jakieś szkło, części plastiku.
6: Szkła było chyba najwięcej.
5: Też papierki po lodach, papierki po wszystkim, zupki chińskie, tego typu rzeczy.
7: Mówiąc krótko, dużo tego było?
5: Tak.
6: Było dużo.
5: No bo 2-3 godziny sprzątania, no to było.
6: Jak dobrze pamiętam, chyba 10 worków było tych śmieci.
5: Albo 8.
7: Teraz to miejsce wygląda inaczej?
5: No, tak, ale nadal, ale niestety nadal śmiecą. Zgaduję, że możliwe...
6: Dzieciaki jakieś.
5: No.
6: Po papierkach, po lodach na pewno.
4: Ale gabaryty, odpady remontowe, które też zaśmiecały ten teren, to już sprawa dorosłych. Tak czy inaczej, śmieci na wolnej przestrzeni.

0: kieszeni jest zbyt dużo. Ta dwójka zrobiła dobry uczynek i złapała ekologicznego bakcyla.
1: Czujemy się dobrze z tym, że pomogliśmy dla świata.
2: Dumnie się czujemy z siebie.
3: A co myślisz o takim właśnie zachowaniu waszych kolegów?
1: No, że właśnie dobrze, że pomogli dla świata.
4: Ja się bardzo ucieszyłam i od razu jak przyszłam do szkoły, to zaczęłam im gratulować. No i po prostu dla mnie to jest wielki szok, że zrobili taki bardzo dobry uczynek. No, teraz to się postarali dobrze.
3: Czy są dla was przykłady?
4: Tak, myślę, że teraz bardzo dużo ludzi wkręci się w to i mam nadzieję, że dużo więcej ludzi zacznie właśnie sprzątać te laski. Też mam taki pomysł.
5: Zwracamy większą uwagę i ja czasami mam taką ochotę wyjść na dwór i posprzątać inne miejsca też. No teraz nawet jak nie zauważy i mi papierek wyleci z kieszeni, to wracam się po niego i go wyrzucam. A jak nie ma śmietnika, to do kieszeni.
3: Taka prosta zasada, prawda?
5: Tak.
6: Tyle śmietników jest w Bartoszycach, a i tak ludzie są śmietniska w innych miejscach.
3: Kto powinien wziąć się za sprzątanie tak naprawdę?
5: No tak wszyscy. Jak jeden pan w komentarzu napisał, że władze powinny się od nas uczyć.
0: Bo fakt, młodzi ekolodzy pokazali, że można choćby dla odzyskania terenu posprzątać to tu, to tam i żeby nie było, dorośli im prawie dorównują, jak co roku w ramach Dnia Ziemi była z ich strony mobilizacja.
7: Jako urząd właśnie kontynuujemy tą akcję, włączając się w obchody Dnia Ziemi, które odbywają się tak notabene 22 kwietnia. Akcja sprzątania naszego małego świata odbywa się właśnie dzisiaj i tak naprawdę obejmuje całe miasto ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, które są najbardziej zanieczyszczone.
0: Więc teren do porządkowania był znaczący, ale były też ręce do pracy.
8: Zbliżająca się majówka to doskonała okazja, by odkryć rzemieślnicze serce naszego regionu. Tuż obok Jeleniej Góry, w Szklarskiej Porębie i Piechowicach na turystów czekają wyjątkowe, wciąż pracujące huty szkła, gdzie tradycja ożywa na naszych oczach. Pierwszym przystankiem jest Leśna Huta.
9: Witam serdecznie. W ostatniej hucie szkła w Karkonoszach. Na miejscu mamy małą manufakturkę, w której oferujemy pokaz ręcznej produkcji szkła, gdzie wszystko, co robimy, można zobaczyć na żywo. Oferujemy również dla turystów sklep firmowy na miejscu. Mogą skorzystać z warsztatów szklarskich. Można na miejscu zrobić sobie jakąś pamiątkę ze szkła z naszą pomocą. Dla dzieci mamy również warsztaty w grawerowaniu szkła, w tworzeniu korali szklanych.
8: Dla gospodarzy kontynuowanie wieloletniej rzemieślniczej historii to nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim sposób na życie z dala od zgiełku. A dla turystów wyjątkowe miejsce do znalezienia czegoś oryginalnego.
10: Mieliśmy szansę kontynuować tradycję, która jest w Leśnej Hucie. Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Jest cudownie. Szklarska Poręba jest przepięknym miejscem.
11: Przyjechałam tutaj z ciekawości, ponieważ mam własną restaurację i szkło to jest coś, co jest jakby płótnem też trochę dla artysty, dla kucharza. Taka sztuka użytkowa, szklana mnie interesuje. No i tutaj między innymi mogę się dowiedzieć, jak takie rzeczy się robi.
12: Szkło te nie ma szlifów później po wyprodukowaniu, dlatego potrzeba nam mnóstwo narzędzi takich, żeby formować szkło. W tej chwili to hutnictwo się kończy. Jeżeli któryś hutnik już, który się nie czuł na siłach, po prostu przychodził do mnie z narzędziami. Ja te narzędzia wszystkie skrzętnie zbieram, konserwuję, ale i wykorzystujemy je w 100% teraz przy naszych pracach.
9: W długi weekend jesteśmy otwarci przez cały weekend, od godziny 10 do godziny 18, także serdecznie zapraszamy.
8: Magię płynnego kryształu można poczuć również zaledwie kilkanaście minut drogi dalej. W Piechowicach jubileuszowy 160 sezon otwiera Huta Szkła Julia.
13: 160 lat Huty Julia w tym roku, obchodzimy swój jubileusz, będziemy przygotowywali różne atrakcje dla Państwa i oczywiście 1, 2, 3 maja jesteśmy otwarci od godziny 9 do 17. Zapraszamy przede wszystkim na zwiedzanie pracującej huty. Nie jesteśmy muzeum, nie robimy pokazów, my pracujemy, Państwo mogą zobaczyć naszych rzemieślników przy pracy. Malowanie na szkle, grawerowanie na szkle i nasza nowość, mozaika szklana, niesamowity warsztat dla dzieci, dla dorosłych. Mamy również Krystalium, czyli nasze interaktywne centrum szklanych opowieści. Dwa wyjątkowe sklepy, szkło kolorowe, szkło białe i kawiarnia kryształowa. 3, 4, 5 godzin atrakcji, jesteśmy otwarci codziennie, serdecznie zapraszamy.
8: Długi weekend w karkonoskich hutach to szansa na wyjątkowe warsztaty, stworzenie unikalnej szklanej pamiątki i spotkanie z prawdziwym rzemiosłem. Warto wpisać ten punkt w swoje świąteczne plany. Zapraszamy wszystkich do odwiedzin.
0: w siedzibie Nadleśnictwa

0: Hajnówka podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Dokument podpisali dyrektorzy obu instytucji, Piotr Glinka i Tadeusz Wilczyński.
1: Zawsze byliśmy w Puszczy Białowieskiej, zawsze byliśmy w tych okolicach i jest to też dla nas okazja do realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, bo pamiętajmy o tym, że las to jest zabezpieczenie potrzeb społecznych, przyrodniczych, naukowych i te wszystkie elementy, tak jak mówił pan dyrektor, będą obecne w Xylopolis, będziemy obecni i będziemy wspomagać tą świetną inicjatywę.
2: Oczekujemy, że w najbliższych czasach, w naszym czasie, gdzie powstanie ta inwestycja Xylopolis, zakładamy, że zgodnie z harmonogramem to będzie w 2029 roku, nasza współpraca zacznie owocować. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby spotykać się jak najczęściej ze sobą, rozmawiać, ale też tworzyć wspólne inicjatywy.
0: Xylopolis ma być nie tylko centrum nauki, ale też impulsem rozwojowym dla regionu. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy i przyciągnąć turystów do Hajnówki oraz całego województwa.
2: My akurat mamy się czym pochwalić, u nas jest drewno. Załóżmy, będąc we Wrocławiu, mamy Hydropolis, to jest woda. Będąc w Koperniku, no to wiadomo, ten Kopernik, ta innowacyjność, kosmos, a tu w naszym przypadku to jest drewno. I tym chcemy się pochwalić.
0: Projekt ma łączyć naukę, sztukę i gospodarkę leśną, a także wzmacniać współpracę wokół ochrony przyrody i wykorzystania drewna jako surowca odnawialnego.
3: Powstanie obiekt, który bardzo wiąże się z tym, co lasy realizują, czyli z drewnem, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów. I ja mam nadzieję osobiście, że każdy gość, który odwiedzi Xylopolis, odwiedzi też Nadleśnictwo Hajnówka, skorzysta z naszej infrastruktury. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że pracujemy, że realizujemy funkcje gospodarcze, społeczne i ochronne.
1: Myślę, że Puszcza zyska ludzi, którzy będą świadomi tego, że tego rodzaju obiekt jest po pierwsze niezwykle cenny i wart specjalnego podejścia, ale też zyska świadomość, że są też obszary, z którymi można gospodarować swobodnie i korzystać nie tylko z samego widoku, nie tylko z samego piękna, ale też i z pożytków, jakie niesie las gospodarczy.
0: Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a otwarcie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest na 2029 rok.
4: Gdzie spędzić majówkę? 10 miejscowości gminy Podgórzyn, nazywanej Zielonym Sercem Karkonoszy, przygotowało na długi weekend bogaty program. Będzie aktywnie, historycznie i bardzo smacznie.
5: Pokazy historyczne i rozpoczęcie sezonu grillowego, ale też i Karkonoski Festiwal Rowerowy. Dzisiaj się rozpoczyna, potrwa przez 4 dni majówkowe, przesieka ośrodek Markus, tam baza. I w każdej z 10 naszych miejscowości czeka na Państwa coś niezwykłego, a przede wszystkim czeka cisza, blisko zieleni. Czekają piękne widoki, ośnieżone szczyty Karkonoszy, to majówkowy strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wybór miejsca na spędzenie tego pięknego czasu. Serdecznie zapraszam.
4: Oprócz górskich wędrówek i 4-dniowego festiwalu rowerowego, gmina stawia również na sąsiedzką integrację.
6: Nasza impreza pod tytułem Wielkie Gminne Grillowanie rozpoczynamy o godzinie 14:00.

0: Maja, to jest to idealny moment na spotkanie się z sąsiadami, zintegrowanie się. Cała nasza społeczność lokalna w cały czas w biegu. Mamy ten dzień dla siebie, dla najbliższych, dla sąsiadów. Przyjdźmy, pobawmy się, porozmawiajmy. Będą dmuchańce dla dzieci ustawione, będą atrakcje, konkursy. Zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkich turystów.
1: W tym samym czasie, 2 maja na szczycie Grodnej ożyje przeszłość. To propozycja dla miłośników dawnych rzemiosł i rycerskich klimatów.
2: Na szczycie Grodnej czekamy na Was z przedstawieniami historycznymi, żywymi lekcjami historii, dawnymi rzemiosłami, dawnymi zawodami i ptakami drapieżnymi. Jak ciekawostką będzie rekonstrukcja dubanki, czyli łodzi jednopiennej, czyli łodzi, jakimi poruszano się dawniej na terenach polskich po wodach słodkowodnych. Zapraszam serdecznie wszystkich na Zamek Księcia Henryka 2 maja.
1: Historyczna podróż na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza to atrakcja, która, jak widać na szlaku, robi ogromne wrażenie, nie tylko na dorosłych.
3: Można podziwiać ładny widok, no, dowiadywać się różnych rzeczy. Takie historyczne zabytki są bardzo ważne do oglądania.
4: Na przykład, że jest bardzo stara i ma 506 metrów nad poziomem morza.
5: Historia jest dla nas po prostu ważna, a takie miejsca stanowią raz, że zabytki, ale także atrakcje dla dzieci. Tym bardziej położone w tak klimatycznych i wyjątkowych miejscach.
1: Wodospady, ruiny, rowery i górskie widoki. Majówka gminy Podgórzyn wystartowała i zaprasza wszystkich poszukujących dobrej energii, żeby się przyłączyli.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
2: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
3: Niezależnie od wieku.
2: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem biedy oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchaczach. To technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. Nie tyle palcami mamy grać, co nadgarstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a ma brzmieć, jakby było łatwe i jakby było lekkie. A więc, słuchamy. Rondo Capriccioso się nazywa.

0: Myślicie, to było cudne.
1: No.
0: Będzie tylko luz właściwie, z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów, prawie nigdy. Rzadko nagrywany, jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, rondo też trzeba nagrać. Ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to rondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób.

sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie, teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te fikołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał 20 kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze to rondo, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy czuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe rondo i ja wam to tak dam teraz. Rondo, no to słyszeliście Państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział, rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja Państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej, Boże. On znowu będzie nam smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską, jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, no chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw się zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo się wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz Państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli zapraszać znów, albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTube'ami ich, jak ja to nazywam, prawda, albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, brzmi jak piosenka dla dziecięca, jest taki jak Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się pianistą trochę, to się robi. A ja muszę udawać, że jestem uśmiechem, że to jest wszystko pięknie, tam każda ręka idzie w inną stronę. Tam jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... no i to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko, zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to za co? A tu może chociaż pierwszy temat, to jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie...

0: mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj Państwu zagadnąłem, że nie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. Co to jest? To jest takie niemiecko-austriackie disco polo, tak?
1: Tak.
0: A zaraz dalej jest to?
1: Jodłowanie.
0: I teraz jak chciałbym znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście, że znał. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża w Polski, przemierzał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie. Więc on ją słyszał. I ja jestem tak czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie Państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest, to ja ją dam do tego ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni mają, taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę Państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przedmiot. Tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się nie zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie, nie będę śpiewał.

Nie, fajnie śpiewał. Nie. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej, to był pierwszy, który, on był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli. Miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tej muzyce. Już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, a tak, w Filharmonii Narodowej grałem koncert z pewnego, dosłownie tydzień temu, niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek, tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam ponoć po koncercie do karocy wsiadał, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z niego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy nastające, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic. No, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę. Nikt nie zemdla, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będziemy mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on, to on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja. Właśnie ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla, jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

tego zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, w których czytamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na żywotach. Tam jest, tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne. Zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej, a tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne zupełnie.

nie wiem, czy rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo patriotyczny, mówi, to nie jest w ogóle węgierska muzyka, my takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest list na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z takim wielkim smutkiem. Ale po chwili usłyszymy skrzypce. Cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie. Tęskni. Nie wiem, za czym, nie? Ale za czymś tęskni. Muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tam tamburyn, też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniale oddane. Przepis, a tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce i prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię jej spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No, my jak coś się stanie z palcem, to nie mamy szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie.

A teraz hit. Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak. Bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand. Pełne kosze za grosze.

0: Dzień dobry Państwu, dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Kruszynie, a wszystko za sprawą Moto Areo 2026. Jest to wyjątkowa impreza, która przyciąga miłośników motocykli oraz lotnictwa, a ja jestem Julita Rączkowska i zabiorę Państwa w tą niezwykłą podróż. Jak widzimy, Moto Areo 2026 tętni życiem. Jak wrażenia po paradzie?
1: O, na paradę wyjechało wiele osób, prawie 2,5 tysiąca maszyn. Część została, część się już rozjechała, my tutaj wracamy, będzie zaraz koncert, liczne konkursy. Dzieją się, trochę pośladamy się gastronomicznie, była msza święta, pośliliśmy się duchowo i na paradzie, która w centrum miasta złączyła wiele ciekawych inicjatyw, które w naszym mieście dzisiaj się dzieją. Też dzięki wszystkim, którzy pomagają, wspierają nasz tutaj dzisiejszy zlot. Wydarzyło się coś dużego w naszym mieście. Cieszymy się bardzo. Pogoda dopisała, więc koniecznie zostajemy dalej tutaj w Kruszynie na lotnisku.
0: Proszę opowiedzieć o konkursach.
2: Tak, konkursy jak co roku, jest ich coraz więcej. Przyciągają naszych przyjezdnych, którzy przyjechali, tak, naszych gości. Jest to pewien element, który ma pozwolić na to, żeby część osób pozostała tutaj do samego końca z nami i cieszyła się koncertem, który za chwilę się rozpocznie. Tak? Tych konkursów jest sporo. Konkurs o Wocławku między innymi, z motocyklowych typowych to będzie konkurs Głośny Wydech, który wyłoni najgłośniejszy wydech. Będziemy to mierzyć, będziemy mierzyć decybele tak naprawdę tego wydechu, więc cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś na scenie słychać, że jest jakiś konkurs, jest jakieś wydarzenie, które ma przyciągnąć pozostałe osoby do tego, żeby uczestniczyły w tym.
0: Jest to ogromne wydarzenie. Czy były jakieś wyzwania organizacyjne?
1: Oczywiście, z roku na rok jest coraz więcej uczestników natomiast wspiera nas wiele dobrych dusz, dobrych aniołów i służby mundurowe, o czym więcej Jacek.
2: Tak, no to jest rzeczywiście duże przedsięwzięcie. Tak naprawdę dzisiaj o godzinie 16:30 ten zlot się skończy. Przejdzie do historii. I w zasadzie o godzinie 17 w naszych głowach już się pojawi myśl, co będzie za rok. I rzeczywiście to już jest taki proces, który ewoluuje do, powiedzmy, stycznia. Rodzą się pomysły, rodzą się jakieś plany. Od stycznia wchodzimy w etap realizacji. I tak naprawdę do końca kwietnia to jest intensywny czas pracy, realizacji, zbierania wszystkich zezwoleń. Bo niestety jest to ogrom pracy, którą trzeba włożyć.
0: Tak naprawdę wydarzenie dzisiejsze ma charakter ogólnopolski, ponieważ przyjechali osoby z różnych zakątków kraju.
1: Poszerza się zasięg rażenia naszej uroczystości. Jest i Łódź, i Bydgoszcz, i Gniezno, i Lipno, i Płock, i Częstochowa przyjeżdżał, więc nie. Górale, przecież zaprzyjaźnieni nasi górale, oni przyjechali na parę dni jak to górale. więc jest familijnie, jest bezpiecznie, mamy wsparcie medyczne, mamy wsparcie lokacyjne, służb mundurowych, wsparcie duchowe świętego Krzysztofa i naszych dobrych aniołów. Dziękujemy też za wsparcie medialne telewizji i radio Kujawy.
0: Jak się rozpoczęła u Pana ta pasja do motocykli?
3: Moja pasja do motocykli to trwa od mojego już 16 roku życia. Już jako 16-letni chłopak już jeździłem motocyklem, bo to kiedyś było, wie Pani, tak zrobić prawo jazdy. Rodzice podpisali zgodę i od razu tato kupił WS-kę taką, tu gdzieś takie jeszcze zabytki są. No a później stopniowo. Na MZ-ce skończywszy, później były samochody, a na 60 urodziny, no to już sobie sprawiłem porządną maszynę.
0: Właśnie proszę opowiedzieć o Pana maszynie, bo bardzo piękny motor.
3: Tak. No to jest taki kultowy motor.
0: A czy ma Pan jakąś ciekawą historię, która się wydarzyła?
3: No ciekawa, nie wiem czy to ciekawa. Walnąłem w nocy w dzika.
0: I co było dalej?

0: No co było dalej? Motyl potrzaskany, ja cały poździerany, żona też ucierpiała, ale jakoś się szczęśliwie skończyło. Dzik wpadł do rowu, poszedłem go zobaczyć, on na mnie popatrzał, wstał i poszedł w pole.
1: A czy takie wydarzenia jak to dzisiejsze łączą społeczność motocyklową?
0: Oj tak. Tydzień temu w sobotę Licheń. Dzisiaj tu jest Włocławek. Już mam rezerwację na ostatni weekend sierpnia. Ciche. To jest za... Dobrze mówię? Za Brodnicą, tak? Za Brodnicą. Ciche za Brodnicą. To już mam takie stałe miejsca. Kiedyś jeszcze był Choceń, ale Choceń zlikwidowali, nie? Ale tam jeszcze kiedyś to jeździłem i dookoła. Takie wypady były.
1: Czyli jest pan tutaj co roku?
0: Staram się być.
1: Proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się u pana przygoda z motocyklem?
2: Z motorowerem. Z motorowerem w latach 70. Nie, przepraszam, 60. I tak się zaczęło. Później WSK. WSK. Długo WSK. Później przerwa, praca i powrót z powrotem do motoru Triumph. Jak widać, 18 rok. Spisuje się pięknie. Coś tu dodać. Mnie się wydaje, że nawet ładny.
1: A czy pan właśnie często bywa na takich wydarzeniach jak to dzisiejsze?
2: Tylko możliwe. Jak tylko możliwe, jesteśmy wszędzie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć właśnie społeczność motocyklową?
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej. No, spójrzmy, każdy jest zadowolony, każdy uśmiechnięty, każdy sobie piątkę poda. No, na tym chyba się polega ta brać, żeby jeden z drugim pobywał właśnie tak na wolnym powietrzu i na wycieczkę. Jeździmy na zloty bardzo, bardzo często. Ja chyba w tym roku zaliczę 4 zloty. I to w górach. Sam pojadę nad morze, na Mazury. Ale jeździmy na zloty Triumfy właśnie. Spotykamy się co roku. W tym roku jedziemy do Jury Częstochowskiej na 3 dni, później jedziemy do Krynicy Zdrój.
3: Pasja to się zaczęła prawdopodobnie od dzieciństwa, chociaż tego nie pamiętam. Od najmłodszych lat motocykl był w moim życiu. Jakiś okres był taki, że był bez motocykla, no to tak. Od niedawna, znaczy się od niedawna, od parunastu lat. No stop motocykl jest. I tą pasję dalej kontynuuję. Pewnie tak jak większość tu z nas obecnych, co widać po naszej frekwencji, że dużo ludzi coraz częściej wsiada na motocykl, żeby się zrelaksować.
1: Czy często państwo bywają na takich zlotach?
4: Staramy się być jak najczęściej. Oczywiście kryterium takim najważniejszym to niestety jest nasz czas, ponieważ wszyscy pracujemy, a również i pogoda, bo niestety nie każda nas rozpieszcza i nie każda pozwala nam, żeby wsiąść na nasze dwa kółka i pognać do przodu.
1: Dzisiaj się odbyła parada. Czy państwo również uczestniczyli?
5: Tak, uczestniczyliśmy.
1: Jak było?
5: Jak zwykle fajnie.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, czy mają państwo może jakąś historię, która szczególnie państwu zapadła w pamięć z motoru?
3: Bardzo wiele są historie i dobre, i złe. Jedne i drugie się opowiada. No ale tak ogólnie to,
4: Uważamy, że
3: że...
4: tutaj też jest jeden z takich najlepszych rozpoczęcie sezonu. Trzeba przyznać organizatorom ATH Włocławek, że oni w sposób szczególny dbają o nasze bezpieczeństwo. Chodzi mi tutaj o zaplecze medyczne, zaplecze sanitarne, tak, jak również
3: Zabezpieczenie dróg.
4: zabezpieczenie dróg, tak? Naprawdę wziąć udział w tej paradzie jest wielką przyjemnością.
1: A czy państwo bywają tutaj co roku?
3: Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ostatnio byłem 4 lata temu, Facebook mi przypomniał. 4 lata temu byłem.
5: A co najmniej staramy się bywać.
1: Muszę się wam do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłam na motocyklu, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz i podzielę się z wami swoimi wrażeniami.
6: Drugi konkurs, o którym też już sygnalizowałem, tu jest do was serdeczna prośba. Jeżeli ktoś ma super, mega mocny motocykl, w sensie głośności, bo nie mówię o koniach, bo tutaj koni nie jesteśmy w stanie zmierzyć, ale jeżeli chodzi o głośny wydech, też mamy takie fantastyczne puchary. Też są takie fantastyczne pucharki. Każdy pucharek. Super. Kolega już ćwiczy z głośnym wydechem. Nie wiem, czy ma szansę, ale niech próbuje. I oprócz tych fantastycznych, które widzicie.

0: trochę trofeum, można powiedzieć. Mamy też w tym przednim konkursie trzy bombczery, tutaj do stoiska, które znajdują się obok.
1: Mimo że to nie był długi i szybki przejazd, bardzo mi się podobało i poczułam lekki wiatr we włosach, także mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję doświadczyć szybkiej jazdy na motocyklu. Czy państwo może lecieli samolotem?
2: Tak. Ja tak. Słucham? Nie, było super. Tak, nawet tutaj skakałam ze spadochronem. Polecam.
1: A czy państwo często przyjeżdżają na takie zloty?
3: Raczej sporadycznie, z braku czasu. Ale ogólnie no, zdarza się, jak jest chwila czasu i są chęci, no to tak.
1: A skąd u państwa wzięła się ta pasja?
2: W sumie... Ciężko to stwierdzić, jak po prostu to przyszło.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia z dzisiejszego zlotu?
4: A całkiem fajnie, bardzo fajnie, miła atmosfera, superancko.
1: A czy jest pan tutaj co roku?
4: Nie, jestem na trzecie drugi rok dopiero, byłem w zeszłym roku, teraz jestem drugi raz.
1: A czy brał pan udział w paradzie?
4: Nie, w tym roku nie brałem. W tym roku żeśmy pochodzili, popatrzyli na motocykle i nie, w tym roku nie.
1: Czy takie wydarzenia mogą łączyć społeczność motocyklową?
4: A oczywiście, że tak. Pewnie. Jak najbardziej.
1: Jak u pana się rozpoczęła ta przygoda?
4: O, ta przygoda to się rozpoczęła jeszcze za mało lata. Można by powiedzieć, no. Jeszcze czasy WSK, Jawa. A później była długa, długa przerwa. Od 2015 wróciłem znowu do jeżdżenia motocyklem. No i tak do tej pory się jeździ.
5: Czy my nie lecimy? W tej chwili w samolocie jest moja żona. No, boimy się o nią.
1: A czy już państwo kiedyś lecieli takim samolotem?
5: Takim tak, podobnym.
1: Jak wrażenia?
5: Super, tak.
1: Czyli pan poleca, żeby każdy spróbował?
5: Tak, bardzo polecam, żeby każdy spróbował. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie.
1: A u ciebie jak wrażenia? Czy już leciałaś kiedyś?
6: Ja leciałam tylko samolotem pasażerskim, nie takim. I moja mama jest w samolocie, więc czekam, aż wyląduje.
1: Czy będziesz dzisiaj też leciała?
6: Nie, dzisiaj nie będę lecieć. W przyszłości chciałabym spróbować, ale to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, jak państwo się dzisiaj bawią?
7: Bardzo dobrze, jak zwykle.
1: A czy państwo są tutaj co roku?
8: Tak. Nie, w zeszłym roku nie byliśmy. W zeszłym roku, ale przeważnie tak, co rok.
1: I co jest najlepszego w tej imprezie?
8: Spotkanie znajomych, obejrzenie motorów. Fajnie, bardzo fajna impreza.
9: Super, pogoda dopisała, frekwencje motorów też, także bardzo fajnie.
10: Ja również.
1: A czy panie są tutaj co roku?
10: Tak, co roku. W tamtym roku też byliśmy.
9: W tym roku też.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.

0: innych państw europejskich. Dzisiaj jest możliwość mówienia także o korzyściach, które mamy właśnie z Unii Europejskiej, o pieniądzach, które przypływają do Włocławka, do każdej sąsiedniej gminy, do województwa kujawsko-pomorskiego, w którym żyjemy, do naszego kraju. Jednym z takich przykładów to jest właśnie, kto jest takim patriotą, bo nas podzielono na patriotów i nie na patriotów. Ale żeby być patriotą, to trzeba dbać o wszystko, co ma na celu rozwój, poprawę warunków i zmierzanie do określonego poziomu, ale także bycia wystarczającym w zakresie obronności. Program SAFE to nam gwarantuje i żadne inne wirtualne pieniądze wymyślone przez prezydenta naszego kraju i przez innych przeciwników programu SAFE nie zapewnią nam właśnie obronności na wysokim poziomie. A co to jest? To jest rozwój przede wszystkim firm, także w województwie kujawsko-pomorskim, w Bydgoszczy, w Grudziądzu, gdzie pieniądze te pozwolą na zwiększenie zatrudnienia, ale i także na rozwój i całej infrastruktury związanej właśnie z produkcją obronną. To wszystko jest dzięki ludziom pracy i dzisiaj mamy okazję tu, przy pomniku, podziękować wszystkim za ciężką pracę i życzyć przede wszystkim spokoju i pokoju. Ale życząc spokoju i pokoju, życzymy przede wszystkim bezpiecznej pracy, satysfakcjonującej każdego i żeby nikt tej pracy nie musiał szukać. Stąd rozwój firm, lokalizacja firm w naszym regionie powoduje, że bezrobocie się stało już znacznie niższym niż było wcześniej, ale to nie znaczy, że już wszystko osiągnęliśmy. Dlatego jest okazja życzyć, żeby każdy doznał godnej pracy i właściwego wynagradzania. Tego wszystkim Państwu życzę w dniu 1 maja. Niech się święci święto 1 maja.
1: Panie pośle, od wielu lat właśnie 1 maja spotykamy się przy pomniku ludziom pracy.
2: To jest niezmienna tradycja, to jest szczególny dzień dla całej polskiej lewicy, ale i międzynarodowej lewicy. Natomiast mówiąc polskiej, mam na myśli, że dzisiaj mamy podwójny jako lewica i myślę, że jako kraj powód do świętowania, bo po pierwsze oczywiście święto pracy, czyli 1 maja, ale z drugiej strony 1 maja od 22 lat kojarzy się także z rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I to też za sprawą lewicy, bo przecież lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Mamy dzisiaj podwójny powód, żeby z jednej strony wspominać tych, którzy zabiegali zarówno o tym, żeby te prawa pracownicze, które dzisiaj mamy, bo one nie spadły z nieba, one nikt nam ich nie dał ludziom, je trzeba było wywalczyć, więc dziękujemy za to, co zostało wywalczone, ale dziękujemy również za to, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej. I dzisiaj będziemy mówić o tych dokonaniach części lewicowej w rządzie w obszarze właśnie kwestii pracy, a jest tych dokonań całkiem sporo, ale jednocześnie przypominać, że to, że dzisiaj jesteśmy członkiem zjednoczonej zachodniej Europy, to też nie jest dane raz na zawsze, bo już dzisiaj niestety pojawiają się tacy, którzy chcieliby nas wypchnąć z tej Unii Europejskiej. Jedni nie mówią wprost, a inni mówią o tym jasno, że czas na polexit. A my mówimy, że nigdy naszej zgody na to nie będzie i będziemy do samego końca walczyć, żeby z jednej strony te kwestie pracownicze, one zawsze o nich pamiętać były podkreślane i były wzmacniane, ale żeby Polska została w Unii Europejskiej.
3: Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy to jest też świetna okazja, żeby podziękować tym wszystkim Polakom, którzy ciężko codziennie pracują na rozwój naszej ojczyzny. Ponad 17 milionów Polaków to są osoby zatrudnione na etacie. To tak naprawdę dzięki ich ciężkiej pracy politycy mogą się chwalić, że Polska jest 20. gospodarką na świecie. Ja też mam wokół siebie zespół ludzi, bez których no nie moglibyśmy mówić o tych rekordowych środkach pozyskanych z zewnątrz na rozwój naszego miasta, bez których żadna inwestycja i żadna zmiana na lepsze naszego miasta by po prostu nie miała miejsca. Więc 1 maja to jest świetna okazja do tego, żeby powiedzieć dziękuję po prostu, ale też upomnieć się o lepszy byt osób pracujących na etacie. Te zmiany się dokonują oczywiście. Coraz bardziej pracownicy etatowi są zadbani, zaopiekowani, ale oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia, tym bardziej, że to jest, tak jak powiedziałem, fundament naszej gospodarki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
9: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
10: Niezależnie od wieku.
9: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
11: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
12: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: po raz 10 tradycyjnie 1 maja albo w okolicach majówki organizujemy przegląd zespołów, śpiewaków, kapel ludowych, nie tylko z Kujaw, bo festiwal się rozwija i w tej chwili możemy powiedzieć, że już mamy takie ogólnopolski, bo przyjeżdżają zespoły z różnych stron.
1: Ile mamy dzisiaj zespołów?
0: Dzisiaj mamy 28 zespołów, ale 32 prezentacje, bo niektóre zespoły są na przykład w dwóch grupach wiekowych. Także dzisiaj obejrzymy 32 prezentacje. Są zespoły pieśni tańca, dziecięce, młodzieżowe, dorośli, są zespoły śpiewacze, są kapele ludowe, są soliści, więc dzisiaj przeróżna tutaj.

0: odsłona folkloru, także naprawdę jest pięknie.
1: Czy dla Brześcia, dla wahadła ważne jest właśnie promowanie tego folkloru?
0: Bardzo ważne. To jest jak gdyby wpisane też w naszą misję i staramy się to robić i staramy się to robić dobrze. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku nasz festiwal został zauważony gdzieś wyżej. Jesteśmy jak gdyby takimi eliminacjami wojewódzkimi do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. To jest najpopularniejszy festiwal właśnie ludowy. Od 60 lat się odbywa i dzisiaj jurorzy będą też mieli trudne zadanie, żeby wybrać zespół prezentujący właśnie utwory kujawskie, który zaprezentuje się właśnie na tym festiwalu w Kazimierzu Dolnym.
1: Czyli z roku na rok to wydarzenie się rozwija.
0: Tak, z roku na rok się rozwija, a w tym roku rzeczywiście ten jubileuszowy festiwal naprawdę no, jest po prostu dla nas bardzo ważny, że mamy jeszcze te nominacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych.
1: Proszę opowiedzieć o właśnie o zespole.
2: Nasz zespół jest wyjątkowy, bo do naszego zespołu chodzą osoby, które kochają tradycje, które kochają łączenie śpiewu z tańcem, które kochają bycie ciocią, babcią, bo jeszcze mamy próby też z rozrabiakami, z małymi dziećmi. Po prostu lubimy się, lubimy to, co robimy i uwielbiamy przyjeżdżać na różne występy, bo to są dla nas takie małe przygody, a jeszcze w tym miejscu, w którym to podobno, bo jest taka kłótnia, gdzie się Władysław Łokietek urodził, czy w Inowrocławiu, czy w Brześciu, no to tym bardziej jeszcze czeka nas muzeum, także jesteśmy zachwyceni.
1: A jak rozwinęła się u Pani właśnie ta pasja?
3: Ja zawsze byłam związana w ogóle rodzinnie z Kujawami, bo od pokoleń, od 400 lat, tam gdzieś sięga, zawsze mieszkaliśmy w Gniewkowie albo w okolicach, tak? I u mnie w domu moja mama, moja babcia, moja prababcia i praprababcia też śpiewały pieśni kujawskie, regionalne. No i tak zespół, który prowadzi nasza szefowa Agnieszka Szafrańska, no namówiła mnie, jestem już na emeryturze, bo tak wcześniej no to nie było czasu, bo człowiek zawodowo się rozwijał, ale już teraz jestem w zespole i bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Gniewkowian.
1: Proszę jeszcze opowiedzieć o przygotowaniach do dzisiejszego wydarzenia. Co zostało zaprezentowane?
4: No, przygotowywaliśmy dwa zespoły, tak jak pani słyszała. To są nasze dzieci, chociaż część troszeczkę. Małe dzieci przygotowały tańce szot, czyżyka, zaśpiewały. Później wspólnie wniosły dzieci z sadu, zatańczyły kujawiaka. Pracowaliśmy na dzieci. Dla nas jest to przygoda. Wygramy, nie wygramy, to nie jest ważne. Dla nas jest to przygoda.
1: Jak rozpoczęła się panu przygoda w tym zespole?
5: Proszę?
1: Jak rozpoczęła się przygoda panu w tym zespole?
5: Wie pani, ja już w czwartym zespole gram, nie tak, że tyle lat to już gram w kilku zespołach, nie? No zadowoleni jesteśmy z tego zespołu, nie? I się staramy, i tance różne prowadzą nowoczesne, bo to już starsi ludzie, nie? Także zadowoleni jesteśmy z tego zespołu i działamy dalej, nie? Dopóki zdróweczko pozwoli, nie?
6: To znaczy, też w tym zespole, co tu kolega mówił przed chwilą, no i w innym zespole też jeszcze gram, takim bluesowym. Malina z Bysko Band. No bym miał tyle do powiedzenia.
1: A jak wygląda sytuacja z młodymi? Czy chętnie dołączają do tego typu zespołów?
5: I przychodzą. Przychodzą, była nas 12, już jest teraz 16. Także nie zmieściliśmy się w busach jeszcze. Prywatnie przyjechaliśmy, nie? Swoimi samochodami.
1: A co zostało przygotowane na dzisiejsze wydarzenie i co zaprezentowaliście?
5: No utwory kujawskie, nie? I śpiewy, i tance, różne rzeczy były, nie?

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
3: Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko. I te wideorozmowy. Ale zaczęła trenować. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Ogarnęła nawet zakupy online. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci. Babcia?
4: Buduj cyfrową formę klik po kliku.
5: Niezależnie od wieku.
4: Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zwróćcie Państwo uwagę, bo wszyscy widzicie moje dłonie, że jak się waszy rondo, a ja powiem jeden oczywiście, to technika, bo to jest utwór, który ma zrobić wrażenie też oczywiście na słuchaczach, to technika grania jest bardzo specyficzna, ciekawa. My tyle palcami mamy grać, co nad garstkiem, który tak delikatnie jak motyl ma po klawiaturze coś takiego robi. I to jest niełatwe, a

0: Myślicie, to było trudne?
1: No.
0: No poczekajcie na to, co przytomi. No. Bo to będzie tylko rósł. Z trudności będzie tylko rósł właściwie. Z jednym małym wyjątkiem po drodze, ale to już zaraz powiem. Teraz rondo kolejne. Uwaga, Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin i jego rondo F-dur opus 16. Znane Państwu? Nie tak bardzo, nie? Może wyjątki. Myślę, że 10% osób tutaj może znać ten utwór. Dlaczego tak wiem, to wiem o tym? Dlatego, że jest to utwór bardzo rzadko wykonywany publicznie na żywo przez pianistów. Prawie nigdy. Rzadko nagrywany. Jeżeli jest nagrywany, to najczęściej przez pianistów, którzy nagrywają komplet dzieł Chopina. Komplet to komplet, no to też trzeba nagrać. I ja osobiście przez ponad 20, no prawie 30, może nawet, nie no, muszę liczyć siebie jako świadomego tam od 10 roku życia, no to liczmy, że to jednak było te 20 kilka lat. W ogóle nie wiedziałem o istnieniu tego ronda, więc proszę nie czuć się dziwnie, jeżeli ktoś tego nie zna. Bo jakoś dla mnie to opus 16 zawsze było taką czarną plamą w utworach Chopina. Bo nikt, tak jak powiedziałem, nikt tego nie grał, więc ja się tym nie interesowałem. Natomiast pytanie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że to jest słaby utwór? Nie. Na pewno nie. I zaraz to Państwo usłyszą. Otóż ja zrozumiałem, dlaczego tak jest, jak się go nauczyłem. Co mi trochę zajęło. Ale jak już się nauczyłem, jak się uczyłem, już to właściwie zrozumiałem, jaki jest powód. Otóż proszę Państwa, bo ja grałem kilkaset utworów, tak jak tutaj Pani powiedziała, wszystkie utwory Chopina, ale oprócz tego jeszcze mnóstwo innej muzyki. No już trochę żyję, więc to się nazbierało tych utworów. No to to rondo jest w pierwszej trójce mojej listy najtrudniejszych utworów do wykonania publicznie. I teraz jest tego na to konkretny powód. Chopin to napisał specjalnie w taki sposób. Ja to Państwu powiem, bo bawmy się po prostu dzisiaj świetnie w tej drugiej części, zapomnijmy o tej pierwszej. Natomiast zanim to powiem, tylko powiem, jak pianista się czuje, grając to rondo, przynajmniej ja. Tak jakbym był w cyrku, był cyrkowcem i chodził po linie, teraz przed Państwem. Tak się będę czuł grając, zawsze tak mam. Po prostu z jednej strony muszę się uśmiechać, że jest wszystko pięknie, robić te figołki, stawać na rękach, a z drugiej strony być świadomym wewnętrznie każdego kroku, żeby nie polecieć w dół i nie spaść z tej liny. Więc ja w ogóle podziwiam cyrkowców za to. Natomiast tu jest coś podobnego. I teraz już kontekst utworu. Otóż młody Chopin, on miał

dwadzieścia kilka lat, jest już w Paryżu kilka lat, ale jeszcze nie ma tej pozycji ugruntowanej, jak takiej jakby chciał. Przede wszystkim nie ma za co do końca żyć, no bo mało kto go znał w Paryżu. I już zaczął bywać w salonach, zaczął pisać te walce salonowe, no i już grać. No ale chyba postanawia, właściwie na pewno, postawić kropkę nad i. I pisze Toronto, celem wykonania go właśnie w salonach arystokracji francuskiej u bardzo bogatych ludzi, bo to była jego grupa docelowa, nazwijmy to tak, żeby ugruntować sobie pozycję w Paryżu. I teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy się tutaj zamienili. Państwo wyobrażacie sobie, że jesteście, to jest bardzo ważne, jesteście arystokracją francuską, ja jestem Chopinem. Kto słyszy ten utwór dzisiaj po raz pierwszy, kto usłyszy go po raz pierwszy, to w ogóle ja zazdroszczę, bo to jest bardzo, będzie realistyczne. Ten utwór ma mnóstwo żartów muzycznych. Nie o wszystkich powiem, ale powiem o kilku. Pierwszy z nich jest już na samym początku. I tutaj bym chciał, żebyście się wszyscy wczuli w tych ludzi. Była kolacja, było wino, było może jeszcze koniak, nie wiadomo co. I teraz siadają wszyscy, no i Chopin mówi, to ja napisałem nowe Rondo i ja wam to zagram teraz. Rondo, no to słyszeliście państwo Mendelssohna? To każdy już wiedział Rondo. Będzie się fajnie. Dobrze, i teraz co byście sobie pomyśleli, jak będziecie słyszeć ten początek? Tak, mamy też introdukcję. Ja państwu powiem co. Otóż jestem przekonany, że ci wszyscy arystokraci Chopin grał, a oni patrzyli na siebie i na zasadzie takiej, Boże. On znowu będzie nam smęcił o tym, jak to on tęskni za Polską, jak on jest smutny, jak tam wojna jest, ludzie giną, jemu jest smutno tu, a nas to w ogóle nie interesuje to. My chcieliśmy rondo, a chcemy się bawić, nie? A on nam tutaj będzie ględził. Chopin to zrobił specjalnie. Ta introdukcja zaczyna się tak, ja myślę, że on grał, to ja jestem pewny, ja zawsze też tak gram, wyobrażam sobie jego, że on tutaj tak się wczoraj, to ja cierpię, a tak naprawdę tutaj się uśmiecham. To jest ten żart. I zaraz zobaczycie, co się dalej będzie działo. Potem jest taki wielki boom i się zaczyna. Najpierw się zaczyna jednym z najtrudniejszych momentów w całym rondzie, to jest jeszcze introdukcja. Potem co się łagodzi i doprowadza do ronda. Powód tej trudności, już teraz zaznaczę, był po prostu taki, że Chopin nie chciał, żeby ktokolwiek inny ten utwór wykonał, tylko on. Prawda? No bo to wtedy jeszcze nie było prądu, więc to nie można było sobie nagrać i odtworzyć. Rondo oczywiście wszystkich wbiło w fotele, to jest zaraz państwo usłyszycie, ale oni chcieli tego słuchać znów. No to co, musieli zapraszać znów, albo zapraszać go, żeby uczył córki arystokratów, które były YouTubami ich, jak ja to nazywam, prawda, albo wieżami z CD i tak dalej, żeby to umiały grać, ale to raczej było niemożliwe, żeby nauczyć taką panią z dobrego domu, która grała sobie hobbystycznie, bo to nie jest utwór dla amatorów. Dobrze, idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec żartów. Będzie też drugi temat. Pierwszy temat, też chciałbym, żebyście usłyszeli, on brzmi jak piosenka dla dziecięca, jest taki Mozart, ale proszę mi wierzyć na słowo, tam każda ręka robi coś zupełnie innego i to jest takie niewinne, takie w białych rękawiczkach znęcanie się pianistą trochę. A ja muszę udawać, że jestem uśmiechem, że to jest wszystko pięknie. Tam każda ręka idzie w inną stronę. Tam jest naprawdę niełatwo grać. Ale dobrze, później mamy... I to był ten żart kolejny, bo na przykład właśnie, no córko, oczywiście jak już Chopin poszedł, kupiono nuty, córko, zagraj mi. Nie, no nie, tego początku nie zagram, bo to zaczyna. A tu może chociaż pierwszy temat, on jest taki łatwy. Nie, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Dobrze, mamy drugi temat i tutaj jest coś niesamowitego. Drugi temat zawsze mi coś przypominał, ale ja nigdy nie mogłem dojść do tego, co to jest za muzyka. Aż któregoś razu wpadłem na to, szukałem, bo musiałem, mówię, muszę znaleźć. I znalazłem. I tutaj państwo zagrało, gdzieś mnie słychać z telefonu. Na pewno, bo to jest dobra akustyka. Otóż to jest cytat z tego. No to jest. To jest takie niemiecko-austriackie piosenko, prawda? A zaraz dalej jest to? Jodłowanie. Teraz jak się znać taką muzykę? YouTube'a przecież nie miał. Oczywiście.

osobiście został. Ja to detektywistycznie do tego doszedłem, bo nigdzie tego nie znalazłem w źródłach, no ale nie mamy listów. Natomiast Chopin, jadąc do Paryża z Polski, przemierzał przez Salzburg. Kto zna Salzburg, wie. Przecież ta muzyka tam jest wszędzie, więc on ją słyszał. I ja jestem, tak sobie czasami z Chopinem mam taki kontakt luźny, wiecie państwo. On pewnie tak sobie pomyślał, jakbym był nim, to bym tak pomyślał. Taka ta muzyka jest świetna, ale taka tania jest. To ja ją dam do tego ronda, nawet by się spodoba tym arystokratom tam francuskim, bo oni taką muzykę lubią właśnie, tak? Więc ja im to dam. To nie jest, proszę państwa, szczery Chopin. Nie. Szczery był w pierwszej części koncertu dzisiaj. To jest Chopin, który, tak jak powiedziałem, bawi się przednio i tam jest jeszcze dużo więcej żartów. Ostatni żart jeszcze na sam koniec Chopin daje, także nikt się nie spodziewa, że utwór się nagle kończy. A więc słuchamy. Ja też będę mówił, gdzie jest, żebyśmy się zgubili, ale jeśli chodzi o drugi temat, to powiem tylko za pierwszym razem. Za drugim razem myślę, że już każdy rozpozna. Czyli mamy bardzo prosta introdukcja, potem temat pierwszy, potem trudne bardzo, potem temat drugi, potem znowu bardzo trudne, znowu temat pierwszy i tak na zmianę.

No to jeszcze na zakończenie dwa utwory. Najpierw będzie to Robert Schumann ponownie, tyle że już nie utwór na fortepian, tylko pieśń. Robert Schumann pisał też wspaniałe, przepiękne pieśni jako romantyk i stworzył taki cykl pieśni, który ofiarował swojej żonie jako prezent ślubny. Jedną z tych pieśni jest pieśń o niemieckim tytule Widmung. My w Polsce tłumaczymy to jako dedykacja. Poezja tutaj mówi o miłości, oczywiście, o tym, że ty jesteś moim słońcem, ty jesteś moim powietrzem, ty jesteś moim światem i tak dalej. Ale nie poezja nawet jest tutaj ważna. Ważne jest tutaj to, że ja teraz będę śpiewał. Nie będę śpiewał. Często się ludzie pytają, czy ja też ładnie śpiewam. Nie wiem, czy ja mam ładny głos, raczej nie, ale jak sobie w domu ćwiczę, to śpiewam dużo. Natomiast mamy tutaj Franciszka Lista, znacie Państwo na pewno Franca Lista, to była legenda. Legenda XIX wieku, człowiek, który, artysta, który zmienił oblicze fortepianu, ale w ogóle też muzyki fortepianowej. On był pierwszy, który zaczął w ogóle wykonywać recitale fortepianowe, solowe, które spotykały się z tak wielkim popularnością wielką taką, że to on się stał taką gwiazdą rocka, byśmy współcześnie powiedzieli.

miał charyzmę niezwykłą. Już do tego stopnia to już legendy krążyły, ale to prawdziwe, że wychodził na scenę i wszystkie kobiety mdlały. Zanim jeszcze w ogóle zagrał na tym mówię. Już nie musiał nic grać, tak? To już było. Mało tego, niedawno rozmawiałem, a tak, w Filharmonii Narodowej grałem koncert z pewnego, dosłownie tydzień temu w niedzielę i gospodarz taki wspaniały człowiek, pan Jarosław, rozmawialiśmy dużo sobie. On tam był jakby za sceną, prawda? Tam wszystko się zajmował sceną. Bardzo światły człowiek i tak o liście między innymi. On z kolei mówił mi, no a wie pan, że tam ponoć po koncercie do karocy wsiadło, to jeszcze kobiety biegły, jeszcze zrywały z tego ubrania, żeby sobie wziąć ubrania kawałek i do domu i powiesić na ścianie. Mówię, no ja tak raczej mieć nie będę, chociaż... Chociaż koncert skończył się dziką owacją, tam było 5 razy na stojąco, niesamowicie, to było wspaniałe. Potem on to rozmawiał, mówi, no prawie jak nic. No, trochę mi brakuje, prawie robi różnicę. Nikt nie zemdla, prawda? Chociaż nie wiadomo, ale raczej nie. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo to będzie troszkę słychać. Najpierw troszkę w tym widmu, gdzie na początku list zacznie grzecznie, bo będzie śpiewaczka śpiewała, później będzie śpiewał on, będzie mieli jakby duet. Później będzie środkowa część, taka bardzo piękna, ale końcówka to jest już prawdziwy list. On to rozkręca do rozmiarów wielkich, z wielką namiętnością to jest napisane, ale zakończenie to jest oryginalnie Schumann. To jest niespodzianka. Otóż tu słyszymy Schuberta na momencik z tym Ave Maria, o którym Państwu wspominałem w pierwszej części. I to jest ciekawe, to jest hołd oddane przez jednego kompozytora drugiemu. Schumann swoją drogą przyczynił się do tego, że teraz Schubert jest grywany, bo on przez niego i Mendelssohna tak naprawdę znamy Schuberta, bo Schubert był zupełnie nieznany. Zmarł za wcześnie, nikt go nie znał. Odkryto jego nuty w Sastrychu, tak naprawdę jego brat miał te nuty. No i Schumann właśnie się przyczynił do tego. Więc myślę, że Schumann kochał Schuberta, choć nigdy go nie poznał. I ta historia Schuberta tragiczna nim wstrząsnęła, więc właśnie w tym utworze oddaję ten hołd, dedykacja. Właśnie ja to osobiście uważam, że to był cykl dla żony, a tak naprawdę ten utwór jest napisany dla jako hołd Schubertowi. Może ja już zagram ten utwór, później jeszcze krótko opowiem o ostatnim utworze, również Franciszka Lista, który tutaj nam już rozniesie tą salę. Obiecuję.

tak bardzo zazdrościł listowi Chopin. Chopin bardzo zazdrościł, chociaż oni się przyjaźnili oczywiście i tutaj był wielki respekt. Liszt zazdrościł Chopinowi jego wrażliwości i jego pięknych melodii i właśnie tego takiego delikatnego grania. Natomiast Chopin Listowi zazdrościł tej techniki niebywałej i tego, jak właśnie wpływał na zbiorowy szał publiczności, gdziekolwiek się nie pokazywał. Liszt słynął również z tego, i to troszkę może teraz już będę próbował zrobić, chociaż nie uda mi się na tym fortepianie na pewno, ale słynął z tego, i to też mamy kilka niezależnych od siebie źródeł, których trzymamy, że Liszt potrafił w trakcie koncertu złamać fortepian na pół. W połowie, dosłownie. Tak mocno walił w ten instrument, że instrument. Więc ja na tym fortepianie już się tego nie zrobię. Podejmę pewne próby, bo tak jest napisane na żywotach. Tam jest, tam są momenty w tym utworze, zaraz powiem, jaki utwór chodzi, gdzie Liszt pisze, no graj ile tylko masz siły, masz walić to. No jest to oczywiście zasadne, zasadne będzie. Natomiast taki fortepian prawie 3-metrowy, swoją drogą, myślę, że po tym złamaniu kilku fortepianów Liszta, no to konstruktorzy fortepianów postanowili, no trzeba chyba to jednak powiększyć, tak? To przez Liszta między innymi te fortepiany są teraz takie duże. Warto to mieć na uwadze. Utwór, który przygotowałem na zakończenie, który podpalę tę salę, jest druga rapsodia węgierska. Bardzo znany utwór, na pewno przez Państwa słyszany, znany. Nie wiem, czy na żywo, bo znów to jest też na liście moich najtrudniejszych utworów, gdzieś w pierwszej trójce, może w piątce. Natomiast utwór legendarny, ale też legendarny jest pomyłka. To jest, proszę Państwa, największa pomyłka w historii muzyki, jaką zrobił Liszt. Biedny, nie miał internetu, nie miał sztucznej inteligencji, nie mógł dokładnie sprawdzić, co to znaczy muzyka węgierska. Bo on myślał, że on pisze utwór oparty na muzyce węgierskiej, a tu się okazuje, że to jest muzyka w 100% cygańska. A to są dwie różne, zupełnie różne rzeczy. Mówił mi o tym węgierski mój taki znajomy dyrygent, który właśnie bardzo się oburzał na to, że to jest nazywane węgierską muzyką. On jako taki Węgier, wiecie Państwo, bardzo patetyczną. I to nie jest w ogóle węgierska muzyka. My takiej muzyki nie piszemy. Jeszcze z takim oburzeniem się wypowiadał. Dla mnie muzyka to jest wspaniały utwór, ale usłyszymy cygańskie instrumenty. Najpierw usłyszymy po krótkiej introdukcji, która ma troszkę jak w operze, możemy się poczuć, że podnosi się kurtyna i widzimy ten cygański tabor. Widzimy, czy jakby jest atmosfera na początku, tak? Tam jest Liszt na początku, gdy pierwszy taki temat wchodzi, on pisze.

Trzeba w ogóle, żeby to grać żałobnie, czyli z taką wielkim smutkiem. No, ale po chwili usłyszymy skrzypce. Cygana, który wychodzi przed nas i zaczyna grać, wiecie Państwo, jak to cyganie tęskni. Nie wiem za czym, nie? Ale za czymś tęskni. A muzyka taka tęskna jest. I to tam będzie. Po chwili będzie tamburyn też cygański. Za chwilę będą cymbały. W kolejności najpierw cymbały, potem tamburyn. Cymbały wspaniale oddane. Przepis. A tutaj spotyka się zamieni zupełnie cymbały. No i to wszystko będzie ta pierwsza część, taka improwizacyjna. Po czym będzie część druga, również typowo cygańska, gdzie zaczyna się wolno i jest coraz szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szybciej i szaleństwo i tańce i prawie niewykonalne rzeczy. To ja sam, jak na przykład gram to, później słucham, patrzę na swoje nagranie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe, albo jak inni pianiści grają, jak to jest możliwe. W trakcie grania się staram nie myśleć o tym. Natomiast przyznam tak osobiście, teraz już nie jest to dla mnie aż tak trudny utwór, ale przez pierwszy rok, półtora roku może, to naprawdę było wielkie wyzwanie grać go. Tak więc dziękuję za zaproszenie. Starałem się, jak mogłem tutaj nadrobić, że nie ma Ani, która bardzo chciała być, tym bardziej, że ona teraz nie gra tak dużo z racji tego, że jest przede wszystkim mamą, a dopiero następnie trochę pianistką. Przygotowała program, ale jeszcze będzie miała koncerty, więc mówię mi spokojnie, teraz musi to się wyleczyć, bo jest straszny ból przy każdym nacisku. No, jak coś się stanie z palcem, to nie ma szans grania. Jest trochę utworów na lewą rękę samą napisanych, bo był taki pianista, który stracił rękę w czasie wojny i prosił innych kompozytorów. Ravel napisał, Prokofiew napisał na zamówienie. Koncerty z orkiestrą nawet są. Bo część z Państwa zna, wie, część nie wie. To jest ciekawa historia. Dobrze, dziękuję i słuchajmy Franciszka Listy.